nga filia chaba mukati efyo chibe nakunze ulwendo lwabu milula sungusha ukutula fye pakubala nokulengwa kwabuko ukwisuli lwobu mi ukubo waluka mupashwa lulumba ukuluva ukwesho kwibukshinsansa shakale ukushidira nokukana yomfo wako mani nangefya chali polimo ukufwa irikisha tulesho kwirulobumi nokufwa echilangiriro mubumi bwaino nkulo ululwendo mwanange chilola ushefintu mboneka kuzi ifyo naba namukati mukwisano kuya kwashita mukupita mufyabumi kuntendekelo nempela yanti mukusanikwa namukwililwa ichilola cha moyo wanti embuto na tanda na ilenge chibe kunzi